deka, dwa cedeka, trzy cedeka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rowlik, jedna deka, wszystko mamy, co to chce, da obchod kwety, jen tyle czterzy nic. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to